0: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB Plus i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

Nic.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów parlamentarnych na okupowanych terytoriach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. Niemcy też poszli do urn w dwóch krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, komentując pierwsze wstępne wyniki. CDU kanclerza nie przekroczyło 5% progu wyborczego. Po raz pierwszy w historii nie dostało się do lokalnego parlamentu. Wygrało skrajnie prawicowe AfD. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
3: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
4: Nie dzieje się to automatycznie.
3: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
4: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
3: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
2: Ale nie dzieje się to automatycznie. Trzeba złożyć wniosek w dziekanacie. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy w sobotę uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
2: Poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, burze na wschodzie Polski i nad morzem. Maksymalna temperatura od 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum, podobnie nad morzem, 18 na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i nad morzem dość silny.

i to jest poniedziałek, 21 września, minęła 7, ja jestem Daniel i zapraszam was do 10. A to jest kapitalny duet, który mam nadzieję dobrze obudzi was i wprowadzi w ten cały nowy tydzień. A w zasadzie to trio, bo to duo Showtech i Son Wilson w utworze Buja. To są dźwięki, które grały i szarpały stacjami radiowymi w latach 12, 13, może 14. No tu już mnie pamięć zawodzi na samym początku tego poranka. W Discordzie witamy was gorąco i serdecznie. Mamy nadzieję, że od początku, od poranku jesteście z nami. Mam nadzieję, że to będzie dla was bardzo dobry tydzień, który pogodowo niestety zapowiada się nie do końca dobrze. No ale z bouncem wszystko wychodzi łatwiej przecież, prawda? Dzień dobry, witajcie.

To Daria Zawiałow w remiksie To Infected w Bounce. Mamy 7 minut po 7. No, wizja ponownego zaszycia się na chacie, na własnej kanapie, no musi na chwilę ustąpić miejsca rzeczywistości. No, ale bez paniki. Ten nowy tydzień myślę, że da się rozegrać bez niepotrzebnych, gwałtownych ruchów. Warto zacząć od kawy i poranka z Bounce. Polecamy się o poranku właśnie w poniedziałek na starcie nowego tygodnia. Zresztą dzisiejszy kalendarz przypomina, że uwaga, mamy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. No i dokładnie jak w tej słynnej ceremonii przyznawania tego odznaczenia, poniedziałkowy poranek wymaga czasami wypicia tej symbolicznej szklanki soku z cytryny z taką, wiecie, pełną klasą, gdyby się nic nie działo. No i jakoś to będzie. Cały tydzień w końcu upłynie i w końcu nadejdzie również piątek. Do tego jednak odrobinka nam pozostała. Warto jednak myślami gdzieś tam wokół tego weekendu krążyć, no bo te wszystkie cele i zadania, jakie przed sobą stawiamy, no przyjdą z pewnością prościej. Przyjdą z pewnością prościej także przy dźwiękach takich jak A-Trip, Look At Me Dance, czyli bardzo precyzyjne, mocno elektroniczne, a jednak bardzo delikatne rytmy o poranku w Bounce. Tak gramy, tylko my, pamiętajcie. Sam A-Trip już wkrótce pojawi się w Warszawie.

Bardzo by się chciało, aby zostało z nami jak najdłużej. To Późne Lato i Franklin. Mamy już kwadrans po siódmej, poniedziałkowy poranek. To dosłownie brzmi jak ostatni powiew takiego astronomicznego lata. Zanim w kalendarzu, no tak na dobrą sprawę, już za chwilę, już za moment, nieubłaganie rozgości się jesień. No a Franklin, jak mało kto potrafi uchwycić tę taką ulotną melancholię zmiany pół roku, jak mało kto. Zresztą czekamy na więcej tego typu klimatów Franklina. No uważam subiektywnie, że ten duet z Blindersem i ta epka, którą my stworzyli 2 lata temu, no wkomponowała się w jego charakter wokalu doskonale. A jeżeli jednak czujecie, że wasz poniedziałek rozpoczął się jednak zbyt gwałtownie i bardzo ciężko wraca się po weekendzie, no i potrzebujecie jakiegoś takiego, wiecie, kolokwialnego kopniaka, szybkiego resetu, no to brytyjscy architekci klasycznego house'u przychodzą z idealnym muzycznym kołem ratunkowym. Jak dawniej w milionerach to było. Także dajemy temu porankowi drugą szansę kawałkiem Shapeshifters i Kimberly Davis Second Chance. Zresztą jak to mówi tytuł.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Są takie numery, które brzmią jak doskonała oda do weekendu. No i to był właśnie jeden z tych utworów. 7:24, mamy poniedziałek, 21 września. Tym razem u nas coś po polsku, ale w remiksie, bo to Reniusis i The Wishes. Można śmiało powiedzieć, że królowa polskiej elektroniki w bardzo ciekawym remiksie w poniedziałkowy poranek. Bardzo proszę.

WIRUS, czyli Dawid Podsiadło w singlu Wirus w Bounce. Za 27 minut będzie już 8. To poniedziałkowy poranek. Mamy 21 września. Poranna ospałość rozprzestrzenia się dzisiaj po skrzynkach mailowych, no z prędkością światła. No a Dawid jak zwykle z taką chirurgiczną precyzją diagnozuje bardzo szybciutko te momenty, w których no cały nasz system potrzebuje szybkiego restartu po weekendzie. No i chociaż zaledwie kilka godzin temu pożegnaliśmy niedzielę, no to podświadomość na widok poniedziałkowego kalendarza odpala własny, taki mocno przedwczesny mechanizm obronny. No i tutaj po pierwsze z pewnością pomoże kawa, po drugie budzik, jeżeli odrobinkę zaspaliście po weekendzie, no to nic nie budzi lepiej niż no niewielkie spóźnienie. Lub też Michael Gray, który stworzył klasyczny hymn z myślą o piątkowych wieczorach, no ale powiedzmy sobie szczerze, odliczanie do kolejnego wolnego weekendu zaczynamy właśnie teraz. Can't Wait for the Weekend Bounce i Michael Gray. To już teraz.

0: To Aluna George, Riordan, Danny P i Best Be Believin'. Mamy 7.41, za prawie już 18 minut będzie 8. Przełom lata i jesieni w poniedziałkowy poranek wymaga od nas, no, sporej dozy wiary, tej tytułowej. Wiary w to, że resztki energii po weekendzie nie wyparują przed południem, no a powolutku zbliżająca się jesień nie przejmie kontroli nad naszym humorem. No, mam nadzieję, że tak nie będzie. Tak jak już mówiłem na początku tej godziny, z pewnością pomogą kawa i bounce. Tutaj polecamy się o poranku. No i żeby to przetrwanie nie było tylko kwestią tej tytułowej nadziei, no to sięgamy po kolejne konkretne posiłki. I absolutnie nie mówię tutaj o jedzeniu, no bo polski producent Blinders Mateusz Owsiak, związany, no, wielokrotnie z wytwórnią Martina Garrixa Stumped, serwuje bezkompromisowe Right Behind, które idzie krok w krok razem z nami o poranku. No i mam nadzieję, w żadnym z tych elementów odpuszczać nie będzie. Mam nadzieję, że w ten poniedziałkowy poranek jakoś się trzymacie.
1: Autopromocja.
2: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
2: Odpal nas w DAB Plus i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
3: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

To Ramirez i Come Outside. Discordowe granie. Za 11 minut będzie 8 w poniedziałkowy poranek. No, ten taki ciężki, wiecie, West Coast, kalifornijski sznyt. No i brzmienie rodem z USA sprawiły, że na minutę można było pomylić poranny dojazd z przejażdżką, chociażby wzdłuż Santa Monica. Byłem, polecam, warto się wybrać i zobaczyć. Taki idealny kamuflaż na moment, w którym ten tydzień dopiero się rozkręca. No i skoro jednak trzeba będzie zmierzyć się z tą rzeczywistością, mimo wszystko dla wielu z Was z pewnością po ósmej, no to robimy to z taką pełną, bezczelną wręcz pewnością siebie. Ha! Bo tak trzeba przecież. Szkocki producent Barry Can't Swim i sami Virgie serwują brzmienie, które przypomina, że przy odpowiednim nastawieniu, no i dobrym basie, no taki u nas bez wątpienia codziennie spotykacie, każdy z nas może dzisiaj wejść w ten tydzień jak taka ikona popkultury. Tego też Wam oczywiście życzę. Przypomnę o 7:55 kolejne dziś Bounce Newsy, ale wcześniej warto to usłyszeć.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Małopolska policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę podejrzewanego o postrzelenie dwóch osób w gminie Bukowno. Jednego zranił w nogę, a drugiego w rękę. Lżej ranny twierdzi, że nie znali oni napastnika, a ten się przyznał. Według policji powodem jego zachowania mogła być sprzeczka. Amerykańska baza wojskowa w Polsce jest coraz bliżej. W tym tygodniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące stałej obecności wojsk USA w naszym kraju. O planach będą rozmawiać prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz z sekretarzem obrony USA Pitem Hegsethem. Wśród możliwych lokalizacji bazy wymienia się województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie. Przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku dojdzie do kolejnych rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Donald Trump ma się spotkać z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy liczy na to, że rozmowa doprowadzi do ograniczenia ataków na energetykę oraz transport żywności. Tymczasem walki trwają, a Ukraina przeprowadziła największy od początku wojny atak na Moskwę. Uszkodziła m.in. rafinerię naftową.
0: To jest info, które warto zanotować.
3: Rekordowe ceny paliw w Europie. Przodują Niemcy. Za 95 trzeba zapłacić ponad 2,30 euro, za diesla ponad 2,40. We Francji tylko minimalnie taniej. Pytaliśmy kierowców w Berlinie, co myślą o takich cenach.
4: Oh my God, don't remind me.
3: O mój Boże, nie przypominaj mi, jest bardzo źle. Nie patrzę na cenę, staram się po prostu tyle nie palić. Ja mam skuter, więc nie kosztuje mnie to aż tak dużo, ale zdecydowanie współczuję kierowcom. Rząd w Berlinie od października wprowadzi ulgi. Niemcy na litrze będą mogli zaoszczędzić w przeliczeniu około 75 groszy.
0: Słuchaj, Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
3: 17 stopni dzisiaj na północy i na zachodzie Polski, w centrum około 15, na południu trochę chłodniej, 13-14, niebo przeważnie zachmurzone, w całym kraju może padać, miejscami też burze, zwłaszcza na północnym wschodzie.

ósma, także przestawiamy myśli z porannego rozruchu na pełne obroty. No i co? Jesteśmy z Bounce! Ja jestem Daniel i zapraszam was do 10 w poniedziałek, 21 września. Minęła już 8, także mam nadzieję, że zaczynacie swój dzień w pracy i nie tylko na maksa. Wspólnie z Alesso, Niliner u nas teraz.

To LB Rhythm i pytające How ya feeling? Mamy 7 minut po 8 w poniedziałkowy poranek. Mam nadzieję, że czujecie się świetnie, jak to pyta tytuł. No bo dzisiejszy kalendarz przypomina, że 21 września mamy także, uwaga, Dzień Kapsla. Takie bardzo sobotnie święto, trzeba przyznać. Dla jednych to czysta nostalgia, no i wspomnienie dziecięcych wyścigów po asfalcie. No a dla innych symboliczne przypomnienie, że na początku tygodnia warto trzymać wszystkie emocje pod szczelnym zamknięciem, no i nie dać się zbyt szybko odkapslować w tej porannej presji, też myśleć o sobocie, no wiecie, o co chodzi. Zresztą za chwilę na antenie melduje się sam Armin van Buuren, więc ciśnienie w głośnikach, no i tak mocno podskoczy. Najpierw jednak propozycja, która całkowicie, mam takie wrażenie, wyłącza otoczenie, no i skupia uwagę wyłącznie na dobrym brzmieniu, to po pierwsze, no i bardzo ciekawym, charyzmatycznym wokalu, to drugie, a jeszcze klip to trzecie. Swoją drogą zerknijcie. To Liwka i Poza Tobą Nic, teraz w Bounce. Liwka, która wraca po niemal dwuletniej przerwie, no i w jakim stylu? Przerwie, rzecz jasna, singlowej.

Jones, to Lorraine i Transatlantic Flight. Mamy 8:18, ten przelot przez Atlantyk to idealny moment, aby zerknąć na sekcję To co lubisz na bounce.radio, czyli wasze top 10, no bo tutaj zasada jest prosta. Każde polubienie w naszej aplikacji trafia do zestawienia w sekundę, no a te najbardziej docenione kawałki natychmiast lądują na pudle. No i obecnie pierwsza trójka wygląda, no bardzo ciekawie, no bo muzyczny miszmasz. Miejsce trzecie, brytyjski Garage House, czyli Thames i Sammy Virgie w singlu Me and You. Na drugim bardzo pewnie trzyma się Frankie Rizzardo z numerem Feel. To taki powiew wakacji, przyjemny wakacyjny letniaczek. A na samym szczycie króluje Grammatic i jego 2004. Także do dzieła. Jeżeli wasz faworyt jest niżej, no to bierzcie apkę, dociśnijcie serduszko w apce lub też łapkę w górę, chociaż tutaj łapka w górę będzie bardziej stosowna. No i co? No i jedziemy. No a skoro mowa o brzmieniach, które bezbłędnie zdobywają uznanie słuchaczy, no to sięgamy po amerykańskiego mistrza precyzyjnego, bardzo ciętego i mięsistego elektrohausu. To Wolfgang Gartner i Still My Baby, ale w kolejce już coś po polsku. Będzie u nas duet Szczyl i Bruno. Jeszcze świeża paranoja.

0: tużycę, przełożę to życie na kolejny weekend.
1: To Szczyl, Bruno i Paranoja w Bounce. Mamy 25 minut po 8, poniedziałkowy poranek, 21 września. No ta poranna gonitwa myśli czasami potrafi wkręcić człowieka właśnie w tę tytułową lekką paranoję po weekendzie. No ale zamiast dawać się ponosić temu poniedziałkowemu stresowi, lepiej przenieść tę energię na nieco wyższe obroty. No i zajrzeć chociażby do naszego Bounce Promo Pool na bounce.radio, gdzie czeka na Was nowa, świeżutka propozycja. O to właśnie tempo zadbają Tuszer, czyli Wojtek Tuszyński, oraz Milos. No, panowie zrobili bardzo dobry tech house'owy kawałek, remake popowego numeru sprzed lat danego Saucedo z 2007 roku. Tokio. Ten kawałek, wydaje mi się, dobrze pamiętacie. To wszystko wokół wokalu Emily Orchard. No i tutaj zrobili nowoczesny parkietowy banger, jak nam pisze Tuszer, na 132 BPM-ach, wydany nakładem Sub Room Records, a refrenem rozpoznawalnym już od pierwszej sekundy. Jak to brzmi? Bardzo proszę, posłuchajcie prosto z Bounce Promo Pool teraz. Tuszer, Milos, Dany Saucedo, Tokio. Tak to brzmiało dawniej. Bardzo znana melodia. Zupełnie nowym wydaniu z wokalem Emily Orchard. Właśnie teraz Bounce.

To Johnson Meat Absolutely i single Don't Believe It w Bounce. Mamy 8:38, za 21 minut będzie już 9. Tytuł tego kawałka, no, brzmi tak na dobrą sprawę jak nasza pierwsza reakcja po spojrzeniu w kalendarz, bo to poniedziałek, 21 już dzień września. Jesień bardzo, bardzo blisko, jesień za pasem. No i tutaj również bardzo trudno, jak w tytule, uwierzyć, że ten weekend tak błyskawicznie i bez żadnego ostrzeżenia bardzo szybko nam upłynął. Aby jednak wybić was z tego stanu takiego niedowierzania, no i delikatnego, nierzadko również falstartu na początku tygodnia, no to za moment...

0: dreptuje właśnie kolejne kroki. Mam nadzieję, że wy również dzisiaj z aktywnością zapam rad.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

Troy Sivan i Party. Mamy już 8.53 i poniedziałkowy poranek, który u nas brzmi właśnie tak. Troy w tak mocno imprezowym, energetycznym wydaniu, no działa, wydaje mi się, lepiej niż każde podwójne espresso. No i błyskawicznie wyrzuca z głowy ostatnie resztki tej sennej, poweekendowej melancholii. No przynajmniej taką mam nadzieję. Już za chwilę u nas Bounce Newsy, także króciutko i na temat podsumujemy to, o czym po prostu warto wiedzieć na chwilę przed 9. Wcześniej u nas Cloud9 i Gets i Guns.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity. Twoje
1: newsy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowe ceny paliw w Europie. Przodują Niemcy. Za 95 trzeba zapłacić ponad 2,30 euro. Za diesla ponad 2,40. We Francji tylko minimalnie taniej. Pytaliśmy kierowców w Berlinie, co myślą o takich cenach.
2: Oh my God, don't remind me.
1: O mój Boże, nie przypominaj mi, jest bardzo źle. Nie patrzę na cenę, staram się po prostu tyle nie palić. Ja mam skuter, więc nie kosztuje mnie to aż tak dużo, ale zdecydowanie współczuję kierowcom. Rząd w Berlinie od października wprowadzi ulgi. Niemcy na litrze będą mogli zaoszczędzić w przeliczeniu około 75 groszy. Polsce brakuje dobrego systemu opieki nad osobami z chorobą Alzheimera, alarmują eksperci. Według NIK-u wsparcie opiera się na organizacjach pozarządowych, mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
3: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej zwracałbym się do organizacji pozarządowych. Niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy. I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje.
1: Dla rodzin kluczowe są także szkolenia i grupy wsparcia. Na infolinii Helpline można też dostać szybką pomoc psychologiczną.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Śródmieście Warszawy zyskało nietypowy zabytek, odnowioną wiatę przystankową typu EU. Dziś o 13 odbędzie się uroczyste otwarcie przystanku. Stoi przy rondzie Dmowskiego pod gmachem dawnej cepelii, który też niedawno odzyskał modernistyczny wygląd. Przystanki EU w latach 70. były nowoczesne, przypominają bryłę z aluminium, ale zaczynały rdzewieć i do dzisiejszych czasów zostało ich niewiele.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, burze na wschodzie Polski i nad morzem. Maksymalna temperatura od 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum, podobnie nad morzem, 18 na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu i nad morzem dość silny.
0: Reklama.
5: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
5: Nie pytaj.
6: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce.

To Axwell i Nobody Else Bounce, którzy otwierają nam dziewiątą. Mamy poniedziałek, 21 września. Ja jestem Daniel i zapraszam was do dziesiątej. Wjeżdża tymczasem nagranie, w którym mam wrażenie zmagazynowano czystą letnią energię, której dzisiaj po weekendzie tak bardzo wszyscy potrzebujemy. No bo włoska producentka Carlita połączyła siły z amerykańskim duetem Sophie Tucker, serwując ibizowy rytm, taki powiew ciepłego wiatru. No i ten niepowtarzalny wakacyjny luz, którego naprawdę potrzebujemy dzisiaj najbardziej. Carlita, Sophie Tucker i Manhattan Bounce. Bądźcie bardzo blisko radia i koniecznie zróbcie głośniej.

To Disco Dom, Dobre Sky i There Is Life. Mamy już 9:07. No, ciepła wokaliza o sile dobrych relacji, odbudowana takim tłustym basem, wach wach i kosmicznymi syntezatorami. To wszystko właśnie w tym nagraniu. No i zresztą There Is Life dobitnie nam udowadnia, że ten taki nocny groove z duchem klasyki potrafi podnieść nastrój na cały nadchodzący dzień. No a dzisiaj, w poniedziałek, na pewno się to przyda. No i skoro również o budowaniu odpowiedniego nastawienia i łapaniu tego właściwego rytmu w pracy mowa, czy w drodze, no to każda muzyczna wskazówka będzie tutaj na wagę złota, a tego w bouncie z pewnością dzisiaj brakować nie będzie. Grupson i Kajetan Wolas z kolei podsuwają na to własny, doskonale sprawdzony patent, bo to singiel Sposób, który polecamy wam na 8 już teraz minut po 9:00.

To Cassius i kultowe Cassius 1999. Jest 9:15, czyli kwadrans po 9:00 w ten poniedziałkowy poranek. No i ten nieśmiertelny klasyk francuskiego toczu bezbłędnie przywołuje klimat takich beztroskich, wakacyjnych, no bardzo ciepłych i nierzadko długich nocy, kiedy nikt nie przejmował się kalendarzem ani porannym buzikiem, tak jak miało to z pewnością dzisiaj. No i staramy się nie tracić tej funkowej, wyrazistej energii. W poniedziałek, no, odpowiedź jest prosta. Trzeba bardzo ciekawej, a jednocześnie mocno działającej na nas energii, lepiej niż poranna kawa. No i w tym momencie serwujemy wam coś w basowym wydaniu, no bo to już Kill Paris i Baby Comeback, które, no, świetnie sprawdzi się w ten poniedziałkowy poranek, ale w kolejce mamy również coś, co doskonale nawiązuje do naszego DNA, do nazwy naszej stacji, bo to Showtek i UK w singlu Bouncer, które mam nadzieję postawi was na nogi w dosłownie kilka sekund.

która potrwa w intro tego utworu, wykorzystajcie na odwiedziny bounce.radio. Przypominam o sekcji To co lubisz, gdzie trafiają głosy, wasze głosy z aplikacji. To również Bounce Promo Pool, gdzie śmiało możecie wysyłać swoje kawałki, tak jak zrobił to o poranku Tuszer dzisiaj. Możecie zrobić to i wy. Bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

Showtek, UK i Bouncer. Mamy 22 minuty po 9 w poniedziałek. No, słowo bounce odmieniamy w naszej stacji przez wszystkie przypadki, no ale kiedy ten konkretny kawałek wlatuje w eter, no to teoria zamienia się w praktykę. No, a skoro poranny ruch na ulicach powolutku osiągać będzie apogeum, no to sięgniemy za momencik po klasyk z 2003 roku, bo to brytyjski duet Arkham Knights wziął na warsztat ikoniczny kawałek Tiesto, nadając mu mroczny, potężny, ale tech trance'owy szlif. Traffic w Bounce już za chwilę. W kolejce szykuje się także miły ATZ. To jest jeden z tych utworów, dla których po prostu warto zrobić głośniej.

to Mike Williams i Three Tribes Greece 2000. Za 28 minut będzie 10. To poniedziałek, a sam Mike Williams wziął na warsztat absolutną świętość ery klasycznego trance'u. No i wlał w to wszystko taką współczesną, momentami rave'ową energię. To krótka przesiadka na greckie wybrzeże w sam raz na moment, kiedy trzecia dekada września przypomina o powrocie do tej twardej poniedziałkowej, typowo jesiennej rzeczywistości. No i żeby jednak ten poranek nie stał się taki zbyt ułożony, grzeczny, no to podkręcamy atmosferę dość mocno. Przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Tam czeka na Was Pink Patres i single Illegal. W kolejce również coś dla fanów klasycznego EDM-u.

To Alesso i Tear the Roof Up w czystym festiwalowym wydaniu. Za 22 minuty będzie już 10. Alesso dosłownie zdemolował dach w głośnikach. No ale zanim ktokolwiek zgłosi szkody, no to malutka przypominajka, bo o tym wiedzieć dzisiaj warto. Mamy Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, także warto upewnić się, że przy tych hektolitrach kawy bilans energii na ten tydzień zgadza się co do grosza, zanim skarbówka zainteresuje się tak wysokimi obrotami od samego rana, tym bardziej muzycznie. No a skoro mowa o dyskretnej obserwacji tej otaczającej nas rzeczywistości, no to holenderski król Future House'u Don Diablo zagląda do nas z nagraniem, które wyciąga z ludzi ten najlepszy taneczny instynkt. Także jeżeli macie taką możliwość w biurze lub gdziekolwiek jesteście, wstać, rozprostować odrobinkę kości, no i pogibać się to w lewo, to w prawo, raz jeszcze w lewo i znowu w prawo, no to bardzo proszę, przestrzeń jest wasza. Don Diablo i Maluka, My Window, właśnie teraz w Bounce. Ale to siedzi.

czy to ma sens. Chyba za bardzo chcieliśmy to mieć. Na cito na już, dzieci we mgle. Powraca niepewność jak flashback. Jeszcze nie wszystko stracone. Razem na oślep, ale w inną stronę. Karmieni pozorem, kuszeni splendorem. Tracimy

Smyko i Angela Bogdańska, singiel Flashback. Mamy kwadrans do 10 w poniedziałkowy poranek. No i droga z naszego Bounce Promo Pula prosto do stałej rotacji. No to jak widać na naszej antenie jest naprawdę krótkie. No można. Świetny dowód na to, że utalentowani producenci potrafią obronić swoje brzmienie w głośnikach bez żadnych kompleksów. Możecie tak również i wy. Przypomnę, bounce.radio, sekcja Promo Pula. Tutaj wysyłacie wasze MP3, single, remixy, co

tylko macie, co chcielibyście sprawdzić, wypróbować w radiowym eterze lub też wasze sety jako kandydaci do naszego Bounce Department. Jeden z takich setów pojawi się już w tym tygodniu, no ale o tym jeszcze będzie chwilka powiedzieć. A skoro zmierzamy powolutku do finału dzisiejszego poranka, bo 10 coraz bliżej, no to trzymamy fason do samego końca, no i podkręcamy potężnym drum and bassowym ładunkiem, no bo to belgijski mistrz melodyjnego drum and bassu, czyli Netsky i niezawodna specjalistka od tych właśnie popowych klimatów, ale w takim drum and bassowym stylu, czyli oczywiście Becky Hill prosto z Wyspy Brytyjskiej. Hold On w Bouncie już teraz z pewnością dobrze nakręci was na całą resztę poniedziałku.

jak kto, ale Becky Hill potrafi zadbać o mega klimat o poranku jak mało kto. To Netsky, i Becky Hill i Hold On Bounce. Za 10 minut będzie już 10. No i po takim drum and bassowym uderzeniu poziom adrenaliny, no przy tej kofeinie również o poranku, powinien bez problemu wystarczyć na sprawne domknięcie porannych spraw. Tego oczywiście wam życzę, zwłaszcza, że powolutku zbliżamy się do końca pierwszej pasmowej zmiany. Za kilka minut u nas, dokładnie o 9:55, kolejne Bounce Newsy, czyli szybki flash tego, czym żyje dzisiaj kraj i świat, a co warto wiedzieć przed 10. Zanim jednak oddamy głos newsom, no to sięgamy po soczystą, głęboką, house'ową elegancję prosto od braci Guy i Howarda Lawrence'ów, czyli Disclosure, wspartych niesamowitym wokalem Quapsa. Pytanie na ten tydzień brzmi, czy jesteście gotowi, no i chętni na kolejne muzyczne wyzwania? Jeżeli tak, no to bardzo proszę, Willing and Able Bounce, to wszystko jeszcze przed 10. Prosto z płyty Caracal z 2015 roku. Ten krążek polecam na długie jesienne wieczory. Tam więcej numerów, takich jak ten.

0: Centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Pas! Twoje hity.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych do końca roku ma być w województwie lubelskim, zapowiada minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. System musi być sprawny, bo Rosja coraz częściej atakuje polsko-ukraińską granicę. Jak mówi szef MSWiA, zostanie też uruchomiona nowa aplikacja.
2: Tą aplikację cel broadcastingu, tą funkcję cel broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas informacji o alercie przejęty, będzie działał jak syrena alarmowa.
1: MSWiA pracuje nad modyfikacją syren w całej Polsce. Remontowane są też schrony.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Kampania wyborcza na prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. Wybory w najbliższą niedzielę. W najnowszym sondażu agencji OGP prowadzi lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasz Gibała 39% głosów. Druga w sondażu jest Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską 23%.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
3: Coś o pogodzie.
1: Duże zachmurzenie dzisiaj w całym kraju, ale wszędzie możliwe też przejaśnienia, nieco większe na północy. Tu też najcieplej, nad morzem około 17 stopni, w centrum 15, a na południu 13 do 14. Na Mazurach, na Podlasiu i na Warmii możliwe burze i jeszcze możliwe są w Łódzkiem.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker? U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór. Reklama.

już 10:00, poranek Bąskich Start powolutku mówi papa, to poniedziałek 21 września. Dziesiąta na zegarze, czyli moment, w którym ten poranny rozruch płynnie przechodzi w stały rytm dnia i Bounce Office. No, zostawiam was w najlepszych możliwych rękach i muzyką, która bez problemu utrzyma ten to tempo już do końca dnia. To Selena Felder, single My Love, czyli jedna z naszych nówek sztuk w Bounce'ie. Wszystkie znajdziecie na bounce.radio. Tutaj również polecam sekcję To, co lubisz, gdzie znajdziecie utwory, na które głosujecie w aplikacji Bounce'owej. Łapka w górę i wasz kawałek leci wyżej. Także to jest właśnie moment, kiedy warto takiego kciuka zapodać, chociażby temu singlowi.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: Ons nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Decyzja o stałej amerykańskiej bazie w Polsce być może zapadnie już w tym tygodniu. Najbardziej prawdopodobne lokalizacje są na zachodzie Polski, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce albo w Lubuskiem. W tej sprawie polski minister obrony spotka się pojutrze z szefem Pentagonu. Stała obecność amerykańskich wojsk w Polsce może być też jednym z tematów wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA podczas zgromadzenia ogólnego ONZ.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Nie było niespodzianki w Rosji. Wybory parlamentarne wygrywa putinowska partia Jedna Rosja, która dostała ponad połowę wszystkich głosów. Głosowano także na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie nielegalnie przeprowadzili swoje wybory. W Moskwie za to ostatni dzień trzydniowego głosowania zbiegł się w czasie z atakiem dronów. Jak głosowali Moskwianie?
4: Jedziemy w Rosji.
5: Na jedną Rosję. No bo cóż, jedna Rosja to nasza Rosja. Jak można na nich nie głosować? Głosowałem na partię Nowy Lud. Tylko dlatego, że nie zależało mi przede wszystkim na jednej Rosji. Liczyłem na to, że nie zdobędą większości, żeby w Dumie nastąpił jakiś ruch.
3: Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do udziału w wyborach.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
3: W całej Polsce możliwe dziś opady deszczu, na północnym wschodzie, miejscami w centrum możliwe też burze. Temperatura od 13 do 17 stopni. Najchłodniej dzisiaj na południu, a najcieplej nad morzem. Wiatr umiarkowany, choć na wybrzeżu silny.

Walk for me.

0: budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce. Sprawdź, gdzie zagrać najbliżej na mkbowling.pl.
1: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Twoje newsy.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków w Łodzi. Rusza rewitalizacja dawnego magazynu bawełny. Przez ostatnie lata niszczał, kiedyś należał do fabrykanta Izraela Poznańskiego. Zbudowany z czerwonej cegły, powstaną tu m.in. hotel, biura i restauracje. Mówi odpowiedzialny za rewitalizację Adrian Majsterek.
6: Taka inwestycja jest bardzo skomplikowana. To jest zabytek. My musimy to robić z olbrzymim poszanowaniem tych tutaj murów. Różne rzeczy mogą się zadziać. Taką inwestycję są setki, a nie jak nie tysiące osób zaangażowanych. Od rzeczy projektowych, po rzeczy wykończeniowe.
5: Renowacja będzie kosztować ponad 60 milionów złotych. Całość ma być gotowa pod koniec przyszłego roku.
1: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
5: Czeska Praga ma najlepszych motorniczych w Europie. Wygrali oni europejskie mistrzostwa motorniczych, które w tym roku odbyły się w Warszawie. W rywalizacji wzięło udział 26 drużyn z całej Europy, a także gościnnie ekipa z australijskiego Melbourne. Najlepsza z polskich drużyn z Gorzowa Wielkopolskiego zajęła 12 miejsce.
7: Naprawdę dobre miejsce, jak na tyle drużyn, to naprawdę dobre miejsce.
8: Nie wiem, czy można sobie wymarzyć lepsze na 26 zespołów. Ja gratuluję swoim ludziom i fajnie, no wypadliśmy dobrze w sytuacji takiej, gdzie my nie mamy jakiejś wielkiej sieci, ale wszystkie te czynności, które wykonali, były przedniej jakości.
5: Mówili Aneta Turek z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie i jego prezes Roman Maksymiak. A jakie były konkurencje? Precyzyjne hamowanie, omijanie przeszkód i jeszcze na przykład koszykówka z okna tramwaju.
1: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
2: Coś o pogodzie.
5: Duże zachmurzenie dzisiaj w całym kraju, ale wszędzie możliwe też przejaśnienia, nieco większe na północy. Tu też najcieplej, nad morzem około 17 stopni, w centrum 15, a na południu 13 do 14. Na Mazurach, na Podlasiu i na Warmii możliwe burze i jeszcze możliwe są w Łódzkiem.
1: Reklama.
2: Znowu się zawiesił.
1: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
2: Nie pytaj.
9: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na torach. W miejscowości Pszczółki pod Gdańskiem pociąg osobowy śmiertelnie potrącił dziecko. Do zdarzenia doszło poza wyznaczonym przejściem przez tory. Wstrzymano ruch pociągów między Tczewem a Pszczółkami.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
1: Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Wkrótce barierę 8 zł za litr ma przekroczyć średnia cena benzyny 95. Jest bardzo drogo, ale przynajmniej nie zabraknie paliw, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
2: Orlen przewidział i spodziewając się tych zawirowań, w sierpniu zakontraktował się do 1/4 zapotrzebowania na ropę, więc bądźmy dobrej myśli. Chciałem powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
1: Rząd naciska na prezydenta, by ten podpisał ustawę o dodatkowym podatku dla koncernów paliwowych. Karol Nawrocki złożył własny projekt, według którego ceny na stacji paliw mogłyby spaść o 2 zł.
0: To jest info, które warto zanotować.
1: Nie zabieraj dzikich zwierząt z lasu. Apelują o to leśnicy. Co roku właśnie o tej porze trafia wiele zwierząt, które ktoś przyniósł w dobrej wierze, sądząc, że potrzebuje pomocy. A najczęściej to zupełnie zdrowe zwierzęta. Taka sytuacja dotyczy też jeży, które szukają teraz powoli miejsc do hibernacji. Tylko do jednego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Kole w Łódzkiem każdego dnia trafia 10 jeży zupełnie niepotrzebnie. Mówi Alina Sobczyk, opiekun zwierząt w Leśnym Ośrodku Edukacji i Rehabilitacji Zwierząt w Kole.
3: Zanim zareagujemy, trzeba się zawsze upewnić, czy takie zwierzę wymaga takiej pomocy. Najpierw bym proponowała, żeby skonsultować to z osobami, które są do tego upoważnione i mają wiedzę na ten temat, na przykład ośrodek taki jak nasz, bądź inne instytucje zajmujące się ochroną zwierząt.
1: Do ośrodka w Kole co roku trafia w sumie około 400 tych zwierząt. Tylko 10% naprawdę potrzebuje pomocy człowieka.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
4: Coś o pogodzie.
1: Najchłodniej dzisiaj na południu Polski, 13 do 14 stopni. W centrum trochę cieplej, 15, a na północy i na zachodzie do 17. Wszędzie niebo mocno zachmurzone i wszędzie może padać. Na północnym wschodzie, miejscami w centrum, możliwe też burze. Uwaga, nad morzem bardzo silny wiatr.
0: Reklama.
5: Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: to promocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity. Twoje
1: newsy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zachodniopomorskie, lubuskie lub dolnośląskie to prawdopodobne lokalizacje stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Jutro w Nowym Jorku mają na ten temat rozmawiać prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych, a pojutrze minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ma ustalać szczegóły z szefem Pentagonu, Pitem Hegsethem. Wśród polskich polityków panuje zgoda co do tej inicjatywy. Szymon Kępka.
2: Obecność amerykańskich wojsk to jedna z głównych kwestii w rozmowach Polski z USA. Tematem zajmie się szef MON w rozmowie z szefem Pentagonu. Przebywający w USA prezydent Karol Nawrocki także tą sprawą ma się zająć. Andrzej Szejna z Lewicy.
3: Rola prezydenta przynieść ostateczną decyzję, a naszą rolą jest już dzisiaj mieć dopracowane szczegóły.
2: Wśród lokalizacji bazy w Polsce wymienia się okolice Wrocławia. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus.
4: Myślę, że infrastrukturalnie Wrocław rzeczywiście ma wiele atutów i okolice Wrocławia, więc trzymam kciuki.
2: Amerykańska baza łączy polityków. Tutaj także zgoda ze strony Konfederacji. Witold Tomanowicz.
5: Stała baza jest elementem odstraszania i to na pewno przyczynia się do zwiększonego bezpieczeństwa Polski.
2: Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie planują ograniczenie swojej obecności we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech.
0: To jest info, które warto zanotować.
1: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. To strażnik parku, pracownik, który przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób. Najczęściej ujawniane są przypadki poruszania się poza udostępnionymi szlakami i przebywania na terenie parku w czasie, gdy ruch turystyczny jest niedozwolony.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
1: Początek tygodnia pochmurny i deszczowy, na północnym wschodzie nawet burze. Poza tym chłodniej niż ostatnio. Na południu Polski 13 stopni, w centrum 15, na północy i zachodzie do 17, a odczuwalną temperaturę jeszcze trochę obniży nam wiatr. Przeważnie umiarkowany, a to już bywa nieprzyjemne, a nad morzem bardzo silny.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
2: Więcej szczegółów na bounce.radio.
1: Autopromocja.

0: reklama.
1: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
1: Nie pytaj.
2: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant@it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków. Reklama.
3: Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak wygrał za kierownicą Porsche 911. Argentyńskie media nazwały go wtedy El Polaco Volador, czyli latającym Polakiem. Zasada i tym razem jedzie za kierownicą Porsche z takim samym numerem bocznym 405.
3: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
4: Efektowne zwycięstwo Lecha Poznań i ważna wygrana Legii Warszawa na zakończenie 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kolejosz już w 16. sekundzie meczu z Radomiakiem stracił gola, ale potem strzelił aż 5. Z kolei Legia wygrała na trudnym terenie w Białymstoku 3-1. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zaskoczony tym, jak łatwo jego zespół oddał 3 punkty.
5: Bardzo dziwne spotkanie, bo mam takie wrażenie, że bardzo łatwo traciliśmy bramki i ciężko mi nawet wytłumaczyć, jak jest to na dzisiaj możliwe, że w tak prosty sposób doprowadziliśmy do tego, że straciliśmy 3 gole.
4: W pozostałych wczorajszych meczach Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 1-2, a Zagłębie Lubin z Wisłą Płock 0-2. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze, ma 3 punkty przewagi nad Legią i nad Lechem, ale Kolejusz ma 1 mecz rozegrany mniej.
3: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
4: Najchłodniej dzisiaj na południu Polski 13 do 14 stopni. W centrum trochę cieplej 15, a na północy i na zachodzie do 17. Wszędzie niebo mocno zachmurzone i wszędzie może padać. Na północnym wschodzie, miejscami w centrum możliwe też burze. Uwaga, nad morzem bardzo silny wiatr.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: Prawda, nagrał kiedyś taki numer, tytuł jest nas dwóch, a to zawsze plus jeden do flaszki. Jestem kurka raperem i nie piszę fraski, tu moja natura, nie pastisz. Ziomale po 30 w garze jak moje Reno i ziomale w moim wieku, co już się starzeją. Jednym i drugim wysyłamy elo i tym, co czekają, kiedy zmądrzeją.
1: Zyją we mnie dwa wieki.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Marcin Krzemiński. Wciąż nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Bukownie koło Olkusza doszło do strzelaniny, w której zginął 44-letni mężczyzna, a drugi został ranny. Policja zatrzymała sprawcę i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
4: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona została najprawdopodobniej wyrzucona przez mężczyznę. Leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
3: Sprawca będzie odpowiadał za zabójstwo, grozi mu dożywocie.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Anulowane i opóźnione połączenia oraz długie kolejki na brytyjskich lotniskach. To po awarii systemu obsługi lotów w Szkocji, do której doszło nad ranem. Choć problem udało się już usunąć, utrudnienia mogą potrwać. Dotknęły przede wszystkim porty w Szkocji, w Glasgow czy Edynburgu, ale też na północy Anglii, między innymi w Liverpoolu i Manchesterze.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
5: Coś o pogodzie.
3: Dzień z przelotnymi opadami deszczu, miejscami może zagrzbieć, lokalnie także drobny grad. Na termometrach 9 stopni na Podhalu, 15 w centrum i nad morzem, 17 na zachodzie.

0: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
0: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
2: Więcej szczegółów na bounce.radio.
3: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
1: Twoje newsy.
2: Marcin Krzemiński. Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawili dziś w Gdańsku założenia Krajowej Strategii Bezpieczeństwa Pacjenta. Dokument, który będzie gotowy za kilka miesięcy, ma pomóc wyeliminować nieprawidłowości w polskich placówkach i poprawić jakość udzielanych w nich świadczeń. Paweł Radzewicz.
3: Strategia opiera się na wprowadzeniu do placówek kultury bezpieczeństwa, mówi pełnomocniczka Rzecznika Praw Pacjenta Monika Panek.
4: Kultura bezpieczeństwa oznacza środowisko, w którym właśnie pracownicy nie boją się zgłaszać problemów, ale również zgłaszać rozwiązań.
3: Zgłaszanie nieprawidłowości przez pacjenta, choćby spóźnionej czy nienależytej opieki na oddziale, powinno stać się łatwe i oczywiste, dodaje zastępczyni rzecznika dr Maria Jesa-Jabłońska.
5: Bo wówczas możemy wdrożyć procesy naprawcze, tak żeby rzeczywiście pomóc pacjentom i ten tak zwany pacjentocentryzm rzeczywiście się ziścił w naszej ochronie zdrowia.
3: Wdrażanie strategii bezpieczeństwa pacjenta ma się rozpocząć w przyszłym roku.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
2: W wieku 83 lat zmarł satyryk Stanisław Szelc, związany przez lata z wrocławskim teatrem Kalambur i kabaretem Elita, współtwórca programu radiowego Studio 202.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
2: Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami, deszcz, lokalnie burze, a w Tatrach spodziewajcie się deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 7 do 10 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 4 do 6.
0: Reklama.
7: Znowu się zawiesił.
0: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
7: Nie pytaj.
8: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
7: To będzie ostatnia reklama.
9: Ten dźwięk oznacza tylko jedno. Zaczyna się najlepszy wieczór w mieście. MK Bowling. Kręgle, bilard, pyszne jedzenie i muzyka, przy której nie usiedzisz. Wpadnij ze znajomymi, zabierz rodzinę, zorganizuj urodziny albo imprezę firmową. Nowoczesne tory, profesjonalny sprzęt i klimat, do którego wraca się co weekend. MK Bowling w Suwałkach i w największych miastach w Polsce.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Reklama. Szukasz wsparcia IT na najwyższym poziomie? G-Soft to specjaliści od infrastruktury sieciowej i cyberbezpieczeństwa. Pomagamy firmom działać szybciej, bezpieczniej i wydajniej. Odwiedź g-soft.pl i postaw na sprawdzone rozwiązania. G-Soft. Technology is your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To, co chowasz w ścianach, zostaje tam na lata. Dlatego elektrykę zrób raz, a dobrze. Instalacje elektryczne Brończyk. Kompleksowa obsługa Twojej inwestycji. Instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe. Inspekcje, pomiary, inteligentny dom. Działamy na terenie całej Polski. Zadzwoń 609-420-078. 609-420-078.
0: Reklama. Jesteś w centrum wydarzeń. Słuchasz tego, co lubisz i dowiadujesz się tego, co ważne. Twoje hity.
3: Marcin Krzemiński. Końca nie widać. Procesu Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Oskarżony miał jechać ponad 300 km na godzinę i uderzyć w inny samochód, przez co spłynęła w nim 3-osobowa rodzina. O tym, co dziś działo się na sali rozpraw, Bartosz Kądziołka.
4: Jeden z biegłych mówił m.in., że od ponad 20 lat zajmuje się wypadkami drogowymi i nigdy nie spotkał się z taką prędkością jak ta, z którą miał jechać Sebastian M. Dodał też, że ustalenie dokładnych okoliczności wypadku było trudne, bo mówimy o prędkości 300 km na godzinę, której kierowcy samochodów osobowych nie rozwijają na drogach publicznych. W związku z tym wypadków przy takich prędkościach jest mało i brakuje materiałów do porównania czy analiz. Zaznaczył też, że prędkość 300 km na godzinę to już prędkość startującego samolotu. Sam oskarżony utrzymuje, że jechał najwyżej 170 i to nie on spowodował wypadek.
0: O tym newsie po prostu warto wiedzieć.
3: Zmiany na przejściu granicznym w Medyce. Zawieszono wjazd autokarów do Polski. Utrudnienia potrwają do końca listopada przyszłego roku. Powodem jest rozbudowa budynku odpraw autokarowych. Na czas prac autokary są kierowane m.in. do Korczowej i Malchowic. To drugie przejście jest specjalnie przystosowane do obsługi większego ruchu autokarowego, mówi komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Tomasz Zybiński.
5: Podróżni w autokarze są kontrolowani, oczywiście później w systemach, czyli w pawilonach w ruchu autokarowym są weryfikowani.
3: Po zakończeniu inwestycji Medyka ma obsługiwać 2 razy więcej autokarów niż dotychczas. Inwestycja za prawie 15 milionów złotych ma być gotowa pod koniec listopada przyszłego roku.
0: Słuchaj Bounce przez aplikację i zawsze bądź na czasie.
6: Coś o pogodzie.
3: Nocą najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat. Tam od 4 do 6 stopni. Najcieplej na wybrzeżu około 12. Poza tym na ogół od 7 do 10. Pochmurno, ale większe.
0: Reklama. Nowoczesne biuro, funkcjonalna szatnia czy inteligentne skrytki Smart Locker. U nas znajdziesz wszystko, by profesjonalnie wyposażyć swoją przestrzeń. Malow to polski producent mebli metalowych, tworzonych z myślą o biurach, szkołach, szpitalach i zakładach przemysłowych. Łączą wytrzymałość metalu z designem, który pasuje do każdego wnętrza. Postaw na najwyższą jakość i sprawdź na malow.com.pl. Malow. Bezpieczny wybór.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Znowu się zawiesił.
8: Twój laptop? Chyba już trochę wiekowy, co?
7: Nie pytaj.
9: Twój komputer myśli dłużej niż ty? Czas na upgrade. Karty graficzne, procesory, dyski SSD, pamięci. Laptopy, monitory, klawiatury, myszki. Sprzęt, który po prostu działa. Fachowe doradztwo, gwarancja nawet do 2 lat, proste zwroty. Wejdź na grant-it.pl i zamów już teraz. Grant IT. Od informatyków dla informatyków.
0: Reklama.

wzrok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

Cześć wszystkim, z tej strony Dorian Numan i witam się z wami po raz pierwszy w poniedziałek. Właśnie zmieniliśmy porę nadawania. Od teraz w każdy poniedziałek o godzinie 18 Nu FM na antenie Radia Bounce. A ja prosto ze swojej pomarańczowej komnaty tym razem wyjątkowo odcinek dedykuję sportowym świrom. Już tłumaczę szybko czemu. Otóż mój kolega, znajomy z dawnych lat, zupełnie przypadkowo wyciągnął mnie parę dni temu na deskorolkę, na której nie jeździłem, przyznaję się, bez bicia przez cały rok. Ależ to było wydarzenie dla mnie. Powiem wam szczerze, że poczułem się staro, ale też poczułem się naprawdę zmotywowany, żeby wziąć się za siebie i troszkę więcej tego ruchu zażywać, bo to jak się czułem, mimo że z zakwasami przez kolejne kilka dni, to naprawdę było warto, słuchajcie. A ja mam dla was bardzo sympatyczny program i sympatyczną selekcję. Oprócz kilku nowych nazwisk i replayu ostatniego zeszłego tygodnia, numeru Crydera Oh My, czeka was też dużo właśnie takich undergroundowych numerów, jak ten, który nadchodzi przed nami, Feel It Fade, a wykonuje go Wolf Spritzer.

0: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Toriana Numana.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: No to pierwszy news z kolei to taki, że właśnie usłyszeliście Body Talking od Atticus. Ja nie obiecałem nigdzie, że będzie jakiś konkretny gatunek tutaj grany i tak właśnie z tego się trzymamy. Nu FM to miejsce, gdzie celebrujemy muzykę we wszystkich możliwych gatunkach tak długo, jak niesie radochę i mam nadzieję, że właśnie jeżeli teraz tego słuchasz, Jezu, na jednym wdechu to powiedziałem, to pozdrawiam Cię bardzo i oby ten uśmiech nie schodził już nigdy. A ja jeszcze muszę się pochwalić jako kolejny news, że właśnie teraz, kiedy to oglądacie albo słuchacie w radiu, to na moim kanale YouTube pojawił się pełny wywiad z Natalią Wojciechowską, której numer, ja wiem, słyszeliście tydzień temu w Nu FM. A my porozmawialiśmy sobie o grach, o tym, jak to jest być taką młodą producentką. No właśnie, ale z jakim stażem? 10 lat ponad i dziesiątki wydanych numerów. Teraz po to, by święcić w końcu triumfy na TikToku i nie tylko, kolaborując, współpracując już z największymi w tym kraju. A teraz mała zajawka tej rozmowy, tak żebyście w ogóle wiedzieli, o co chodzi.
1: Angielski już taki trochę nudny jest, nie? Zróbmy coś innego, nie? Bo ten angielski wszędzie po prostu nas i w radio 7-8 lat byłam bardzo nieśmiała, bardzo się bałam jakkolwiek pokazać się w internecie. No i wygrała muzyka i po prostu stanęłam przed tą kamerą. Wiedźmin i tak dalej, Far Cry. Lubię historię, lubię długą historię i to mnie rajcuje najbardziej właśnie ten rozwój razem z bohaterem. Polska górą, nie?
2: Polska górą, totalnie Polska górą.
0: No właśnie, i to był fragment rozmowy z Natalią. Cała już teraz jest dostępna na moim kanale YouTube. Dorian Numan na YouTubie. Nu FM Talks, tak nazywa się nowy segment, w którym co tydzień, no, z mniejszą lub większą regularnością będę rozmawiał z najciekawszymi moim zdaniem ludźmi, na których ja zwrócę uwagę i których historie warte są opowiedzenia, tak dla radochy, tak dla inspiracji. A tymczasem znowu skręcamy w bardzo ciekawe rejony. Get the money, hard work, właśnie teraz w Nu FM.

A skoro już jesteśmy w temacie, co Waiting for Me w najbliższym czasie? No na Ibiza jeszcze nie. Ale za to, słuchajcie, bardzo się cieszę, że będę znowu mógł odwiedzić ekipę pralni, czyli tą bandę wariatów, którzy w pralni tak zwanej w domu zorganizowali takie piękne studio nagraniowe, w którym co tydzień zbierają się, żeby grać i zbierać dla potrzebujących dzieciaków. Pomaganie przez granie, tak brzmi ich dewiza i ja oczywiście wracam tam 13 listopada 2026. Ale będziemy mieli jeszcze przy okazji, ale to już tam na miejscu, małe dla Was ogłoszenie. Więcej nie zdradzam, 13 listopada, ekipa pralni na YouTubie. Sprawdźcie to koniecznie.

No i pięknie obrodziło ostatnio w wytwórni Deadmau5a. Mousetrap to jest jego własny numer Science w remiksie od Hati Rasa. A ja tym numerem żegnam się z wami dzisiaj i zapraszam już na za tydzień. A jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się wokół mnie, wokół NuFM i audycji NuFM Talks oraz także gdzie będzie można mnie zobaczyć na żywo w najbliższym czasie, oprócz 13 listopada, ekipa pralni, live stream charytatywny. Kolejne daty już wkrótce. A jeżeli chcecie być na bieżąco przez cały czas, no właśnie, zapomniałem tego zamknąć tej myśli, to wbijajcie na doriannuman.com. To żadna rocket science, jak to by nawiązać żartobliwie do tytułu piosenki, które właśnie zagraliśmy. Żeby wejść tam na doriannuman.com i dołączyć do mojego świata, dołączyć do społeczności New FM, New World Community, której to nie tylko producenci, ale też wszyscy fani takiej właśnie muzy mogą czuć się swobodnie i czuć się jak w domu. Dlatego wpadajcie. Ja ze swojej strony kończę, dziękuję. Fajny to, mam nadzieję, jest teraz poniedziałek już bardziej niż był godzinę temu dla ciebie. Do usłyszenia za tydzień. Dorian Numan. Trzymajcie się. Na razie.

0: nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
1: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
0: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
1: Autopromocja.

0: Signing off.
1: Autopromocja.
2: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
1: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
2: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
1: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.

0: is Lucas and Steve Radio. Twój wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz setup
0: Lucasa and Steve'a.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.

0: Lucas and Steve Radio. Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
2: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
2: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie.
3: Więcej szczegółów na bounce.radio.
0: Autopromocja.

0: wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: prosto z wytwórni Spin.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio. Your whole life.

0: odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w Eterze, na Discordzie
1: lub w radiowych social media.
2: Autopromocja.
3: This is Spectrum Radio. With yours for...
4: Hi, this is yours for... And for the next hour you can listen to Spectrum Radio.
2: Twój wieczór nakręca Bounce Department.
0: Słuchasz seta
2: Jorisa Warna.
0: Sprawdź

0: wieczór nakręca Bounce Department.
1: Słuchasz seta
0: Jurisa Worna.
1: Sprawdź kolejne show
0: na bounce.radio.
2: Joris Worn in the mix.

0: Autopromocja.
1: Bounce powstał, bo klubowa społeczność zasługuje na własny głos w eterze.
0: Nie mamy za plecami wielkiego nadawcy. Mamy was.
1: Wejdź na patronite.pl/bounce. Wybierz próg. Zostań patronem.
0: Wielkie dzięki wszystkim patronom za wsparcie. Więcej szczegółów na bounce.radio. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Bounce nadaje aż w 4 miastach w Polsce.
0: Katowice, Kraków, Poznań i Warszawa.
1: Odpal nas w DAB+ i dołącz do radiowej społeczności w eterze, na Discordzie
2: lub w radiowych social media.
0: Autopromocja.